się tak sni, a že do tmy už se dávno chodit nebojí. Vím, zatímco spí.